razo na ja Tiri ako ne bola I šad To me bi hua pristad In the bala koka ostad Par tere ake karu fariyaf Dvala sabina dusana si Tere